Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu, Panie, pospiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Boże, przez zwiastowanie anielskie poznaliśmy wcielenie Chrystusa, Twojego Syna. Prosimy Cię, wlej w nasze serca swoją łaskę, abyśmy przez Jego mękę i krzyż zostali doprowadzeni do chwały zmartwychwstania. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Akt miłości. Boże, choć Cię nie pojmuję, jednak nad wszystko miłuję, nad wszystko, co jest tworzone, boś Ty dobro nieskończone. Akt nadziei. Ufam Tobie, boś Ty wierny, wszechmogący, miłosierny. Dasz mi grzechów odpuszczenie, łaskę i wieczne zbawienie. Akt wiary. Wierzę w Ciebie, Boże żywy, w Trójcy jedyny prawdziwy. Wierzę, coś objawił Boże, Twe słowo mylić nie może. Akt żalu. Ach, żałuję za me złości, jedynie dla Twej miłości. Bądź miłości w mnie grzesznemu, dla Ciebie odpuszczam bliźniemu. 10 przykazań Bożych. Jam jest Pan Bóg Twój, którym Cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Pierwsze, nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. Drugie, nie będziesz brał imienia Pana Boga swego nadaremnie. Trzecie, pamiętaj, abyś dzień święty święcił. Czwarte, czci ojca swego i matkę swoją. Piąte, nie zabijaj. Szóste, nie cudzołóż. Siódme, nie kradnij. Ósme, nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. Dziewiąte, nie pożądaj żony bliźniego swego. Dziesiąte, ani żadnej rzeczy, która jego jest. Amen.

0: imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. O pomnożenie w nas wiary, nadziei i miłości. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica pierwsza chwalebna, zmartwychwstanie Pana Jezusa.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica druga chwalebna, w niebo wstąpienie Pana Jezusa.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica trzecia chwalebna, zesłanie Ducha Świętego.
3: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święty Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci.

0: śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba. I dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica czwarta chwalebna, wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej

0: bardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica piąta chwalebna, ukoronowanie Najświętszej Maryi Panny na Królową Nieba i Ziemi.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. W intencjach Ojca Świętego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. W intencji naszych bliskich zmarłych. Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać, Panie, a światłość wiekuista niech im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dziękujemy za wspólną modlitwę. Modlili się z Państwem alumni Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.
1: Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus podążył w stronę Tyru i Sydonu. Oto kobieta kananejska, wyszedłszy z tamtych okolic, wołała: ulituj się nade mną, Panie, Synu Dawida. Moja córka jest ciężko chora i dręczona przez złego ducha. Lecz On nie odezwał się do niej ani słowem. Na to zbliżyli się do Niego uczniowie i prosili: odpraw ją, bo krzyczy za nami. Lecz On odpowiedział: jestem posłany tylko do owiec, które poginęły z domu Izraela. A ona jednak przyszła i upadła przed nim i prosiła: Panie, dopomóż mi. On jednak odparł: niedobrze jest zabrać chleb dzieciom i rzucić psom. A ona odrzekła: tak, Panie, lecz i szczenięta jedzą z okruszyn, które spadają ze stołu ich panów. Wtedy Jezus jej odpowiedział: o niewiasto, wielka jest Twoja wiara. Niech Ci się stanie, jak chcesz. Od tej chwili jej córka została uzdrowiona.
2: Panie, dopomóż mi. Podziwiamy wiarę, zaufanie tej poganki, kobiety, która potrafiła podążyć do Jezusa, aby Go prosić. Ona jest poganką, nie należy do narodu wybranego. Po ludzku mogła spodziewać się odtrącenia przez Zbawiciela. Ale przychodzi, prosząc o pomoc dla swojej córki, która jest dręczona przez złego ducha. Nawet nie zraziła się tym, że w pierwszym momencie dość szorstko została potraktowana przez Jezusa. Wytrwale prosi, a ta wytrwałość stała się dodatkowym świadectwem, które tylko potwierdzało miłość dla dziecka oraz jej wiarę w to, że Zbawiciel może rzeczywiście udzielić tej upragnionej pomocy. Jednak nie tylko podziwiamy to postępowanie, to zaufanie, jeśli chodzi o jej odniesienie do Chrystusa i do Jego mocy. Jej postawa, jej postępowanie niech będzie dla nas przykładem, dla naszego zaufania, które powinniśmy okazywać Jezusowi, Synowi Bożemu, w każdej sytuacji naszej codzienności.
0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Krystyna, mam nadzieję, że zakupy już widziałaś.
2: Tak, właśnie patrzę. Zbyszek?
1: Co?
2: A mleko i śmietanę kupiłeś?
1: Tak, mazurski smak.
2: No a twaróg i masło na śniadanie masz?
1: Tak, mazurski smak.
2: Zbyszek, a skąd ty to wszystko takie pyszne wziąłeś?
1: No jak to skąd, Krystyna? To się bierze z natury.
3: Prosty skład, naturalna czystość i pyszny, autentyczny smak. Mazurski smak. To się bierze z natury.
4: Uwaga! Mieszkańcy Małkini i okolic. Informujemy, że przychodnia lekarza rodzinnego MacMed przy ulicy Biegańskiego 3 w Małkini Górnej działa nieprzerwanie i zaprasza pacjentów od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 18. Przychodnia zapewnia świadczenia medyczne w ramach podstawowej opieki zdrowotnej zgodnie z dotychczasową organizacją pracy. Więcej informacji pod numerem telefonu 29 745 56 52. Zapraszamy do przychodni MacMed w Małkini Górnej.
0: Po reklamie.
3: Twoje Radio Nadzieja. Codziennie w dobrym nastroju.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Dla jednych to smak dzieciństwa, dla innych miła przerwa w pracy. Wielu nie wyobraża sobie bez niego życia. Naturalny, waniliowy, czekoladowy, truskawkowy. Dla wszystkich to tradycyjny serek z krówką. Rolmlecz. Od mleczarzy, od serca, dla Ciebie. Kim był święty Wawrzyniec? Dlaczego od wieków towarzyszy mieszkańcom naszej ziemi? Jakie ślady jego obecności odnajdziemy w historii miasta i całego regionu? Święty Wawrzyniec, patron Łomży, cykliczna audycja radiowa. Poznaj niezwykłą historię świętego, jego duchowe dziedzictwo oraz miejsca i tradycje związane z jego kultem na ziemi łomżyńskiej. Rozmowy z historykami, duchownymi i pasjonatami lokalnej historii. Święty Wawrzyniec, patron Łomży. W każdy wtorek o godzinie 12.15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne współfinansowane ze środków budżetu miasta Łomża.
2: Rolnictwo to jeden z filarów podlaskiej gospodarki. Ciężką pracę gospodarzy widzimy przez cały rok, przemierzając wsie i miejscowości naszego regionu. Dlatego wspólnie podziękujmy im za ten trud i wysiłek, jaki wkładają w to, aby nigdy nie zabrakło nam żywności. Zapraszam na dożynki wojewódzkie, które w tym roku odbędą się w Dołubowie w gminie Dziadkowice w powiecie siemiatyckim 22 sierpnia w sobotę. Podzielimy się chlebem, wręczone zostaną odznaczenia państwowe, wybierzemy najpiękniejszy wieniec dożynkowy i oczywiście nie zabraknie dobrej muzyki i zabawy. Do zobaczenia. Łukasz Prokorym, marszałek województwa podlaskiego.
0: Po reklamie.

0: Słuchają Państwo niedzielnego programu Radia Nadzieja. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Hubert Chojnowski, witam serdecznie. Bardzo się cieszę z Państwa obecności. Przenosimy się do kościoła pod wezwaniem świętego Brunona w Łomży, skąd transmitować będziemy mszę świętą.
1: Zapraszamy do wspólnej modlitwy. Panu Bogu w tym czasie zawierzamy wszystkich radiosłuchaczy i ich intencje. Polecamy pasterza diecezji księdza biskupa Janusza Stepnowskiego, wszystkich dobroczyńców i ofiarodawców. Pamięcią modlitewną ogarniamy spółdzielnię mleczarską Mlekowita, prezesa Dariusza Sapińskiego, pracowników i rolników, prosząc o Boże błogosławieństwo na każdy dzień.
2: Niechaj sławią Cię narody, niechaj sławią Cię narody wszystkie. Niechaj sławią Cię narody, niechaj sławią Cię narody wszystkie.
3: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Pan z wami.
2: I z Duchem Twoim.
3: Jezus stał się człowiekiem, aby zbawienia mogli dostąpić wszyscy, którzy szczerym sercem szukają w swoim życiu Boga. Kto prawdziwie chce spotkać Boga, spotka Go i przyjmie w Jezusie Chrystusie oraz ustanowi Go Panem swojego życia. Liturgia słowa dzisiejszej niedzieli przypomina nam o tym, że Bóg pragnie okazać wszystkim swoje miłosierdzie. Boże miłosierdzie przejawia się także w darach eucharystycznych, które przyjmujemy w trakcie każdej mszy świętej. Niech rozpoczynający się czas naszego modlitewnego spotkania będzie czasem, w którym doświadczymy miłości Bożej. Zawierzamy Panu Bogu intencje, z którymi gromadzimy się na tej Eucharystii, intencje naszej wspólnoty parafialnej, całej naszej Ojczyzny, intencje radiosłuchaczy, Radia Nadzieja, intencje dzieci, które podczas tej mszy świętej włączone będą przez chrzest do społeczności Kościoła Świętego. Natomiast msza święta jest ofiarowana o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Jolanty i Andrzeja Boguski z okazji kolejnej rocznicy ślubu.

0: Drodzy rodzice, jakie imię wybraliście dla swojego dziecka?
1: Ksawery.
2: Łucja.
0: Drodzy rodzice, o co prosicie Kościół Boży dla swoich dzieci?
3: O chrzest.
0: Swoich dzieci.
3: O chrzest.
0: Drodzy rodzice, prosząc o chrzest dla swoich dzieci, przyjmujcie

który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Który gładzisz grzechy świata, przyjm błaganie nasze. Który siedzisz po prawicy Ojca, zmiłuj się nad nami. Albowiem tylko Tyś jest święty,

0: Módlmy się. Boże, Ty dla miłujących Ciebie przygotowałeś niewidzialne dobra. Wlej w nasze serca gorąco miłość ku Tobie, abyśmy miłując Ciebie we wszystkim i ponad wszystko otrzymali obiecane dziedzictwo, które przewyższa wszelkie pragnienia. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków.
1: Amen.
2: Czytanie z Księgi proroka Izajasza. Tak mówi Pan: zachowujcie prawo i przestrzegajcie sprawiedliwości, bo moje zbawienie już wnet nadejdzie i moja sprawiedliwość ma się objawić. Cudzoziemców zaś, którzy się przyłączyli do Pana, ażeby Mu służyć i aby miłować imię Pana i zostać Jego sługami, wszystkich zachowujących szabat bez pogwałcenia Go i trzymających się mocno mojego przymierza, przyprowadzę na moją świętą górę i rozweselę w moim domu modlitwy. Całopalenia ich oraz ofiary będą przyjęte na moim ołtarzu, bo dom mój będzie nazwany domem modlitwy dla wszystkich narodów. Oto Słowo Boże.

Niech Bóg się zmiłuje nad nami i nam błogosławi. Niech nam ukaże pogodne oblicze, aby na ziemi znano Jego drogę, Jego zbawienie.

0: Niech się narody cieszą i weselą, bo rządzisz ludami sprawiedliwie i kierujesz narodami na ziemi. Niech nam Bóg błogosławi i niech cześć Mu oddają wszystkie krańce ziemi.
1: Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian. Bracia, do was pogan mówię, będąc apostołem pogan, przez cały czas chlubię się posługiwaniem.

zdaniem swoim, w nadziei, że może pobudzę do współzawodnictwa swoich rodaków i przynajmniej niektórych z nich doprowadzę do zbawienia. Bo jeżeli ich odrzucenie przyniosło światu pojednanie, to czymże będzie ich przyjęcie, jeżeli nie powstaniem ze śmierci do życia? Bo dary łaski i wezwanie Boże są nieodwołalne. Podobnie bowiem jak wy, niegdyś byliście nieposłuszni Bogu, teraz zaś z powodu ich nieposłuszeństwa dostąpiliście miłosierdzia. Tak i oni stali się teraz nieposłuszni z powodu okazanego wam miłosierdzia, aby i sami w czasie obecnym mogli dostąpić miłosierdzia. Albowiem Bóg poddał wszystkich nieposłuszeństwu, aby wszystkim okazać swe miłosierdzie. Oto Słowo Boże.

0: Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus podążył w okolice Tyru i Sydonu, a oto kobieta kananejska, wyszedłszy z tamtych stron, wołała: ulituj się nade mną, Panie, Synu Dawida. Moja córka jest ciężko nękana przez złego ducha. Lecz on nie odezwał się do niej ani słowem. Na to podeszli jego uczniowie i prosili go: odpraw ją, bo krzyczy za nami. Lecz on odpowiedział: jestem posłany tylko do owiec, które poginęły z domu Izraela. A ona przyszła, padła mu do nóg i prosiła: Panie, dopomóż mi. On jednak odparł: niedobrze jest zabierać chleb dzieciom, a rzucać szczeniętom. A ona odrzekła: tak, Panie, lecz i szczenięta jedzą okruchy, które spadają ze stołu ich panów. Wtedy Jezus jej odpowiedział: o niewiasto, wielka jest twoja wiara. Niech ci się stanie, jak pragniesz. Od tej chwili jej córka była zdrowa. Oto słowo Pańskie. Siostry, bracia, Kościół daje nam dzisiaj do rozważania nieco zadziwiający fragment Ewangelii, bo możemy się przyzwyczaić do tego, że kiedy otwieramy Pismo Święte i czytamy, to widzimy tam Jezusa, który niemalże na każde zawołanie o pomoc człowieka odpowiada pozytywnie i z taką serdecznością ogromną. A w dzisiejszym fragmencie Ewangelii wydaje się, jakby to nie był ten sam Jezus, do którego jesteśmy przyzwyczajeni. Wydaje się, jakby nie postępował typowo, jak dla Niego. Zaprasza jednak tym samym tę kobietę do zmiany podejścia, z jakim przychodzi do Chrystusa, i widzimy tę zmianę. Dzisiejsza Ewangelia jest Ewangelią pokorze, ale nie takiej pokorze, która polega na poniżaniu samego siebie, czy myśleniu o sobie: jestem nikim, nic nie znaczę. A prawdziwa pokora to przede wszystkim prawda o sobie. To świadomość własnej godności, tego, kim jestem. To też świadomość tego, że ja nie jestem Bogiem. Że nie wszystko wiem, nie wszystko potrafię, ale potrzebuję Pana Boga do tego. Potrzebuję dobrego Ojca, który się o mnie troszczy. I właśnie taką pokorę widzimy dzisiaj w kobiecie kananejskiej, taką postawę. Jezus przychodzi w okolice Tyru i Sydonu i wychodzi do niego kobieta kananejska, poganka. Między Żydami a Kananejczykami panowała tak ogromna niechęć, że jeden z komentatorów Pisma Świętego powiedział, że kiedy Żyd dotknął Kananejczyka, zaraz szedł się myć. Tak bardzo byli znienawidzeni. Jednak ta kobieta przychodzi do Jezusa i woła: ulituj się nade mną, Panie, Synu Dawida. To ogromna modlitwa. To wyznanie wiary. Raczej jak to poganie, dla zwykłego poganina, no, wyznanie, uznanie Jezusa jako Syna Dawida, no to nie była codzienność. Ona nie jest zwykłą poganką. Ona wie, czego chce i wie, do kogo przychodzi. Wie, że Jezus może pomóc jej córce. I moglibyśmy się spodziewać, że Jezus natychmiast ją wysłucha. Tymczasem ewangelista zapisuje coś zaskakującego. Lecz on nie odezwał się do niej ani słowem. To boli, kiedy przychodzimy do kogoś z tak naprawdę ważną sprawą, mówimy o problemie, który nas przerasta, a ta osoba zdaje się, jakby zupełnie się tym nie przejmuje. Ignoruje. Nic nie odpowiada. I tym bardziej zaskakuje, że robi to Jezus, ten, który jest pełen miłości i miłosierdzia. Ta kobieta mogła się przecież wtedy obrazić. Mogła powiedzieć: no, przychodzę do ciebie z moim problemem, a ty nawet nie chcesz ze mną rozmawiać? Ona przecież mogła odejść. ale tego nie robi. Tutaj właśnie zaczyna się najważniejsza część tej Ewangelii, bo czasem i my również przychodzimy do Boga z gotowym planem, z założeniem, jak Pan Bóg może zadziałać. Panie Boże, spraw, żeby wszystko się potoczyło właśnie tak. Proszę. I często mamy nawet dobre intencje, tak jak ta kobieta. Ona przecież przyszła i prosiła Jezusa o zdrowie dla swojej córki. Ciężko o bardziej szlachetną intencję niż zdrowie dla dziecka. Ale możemy właśnie mieć dobre intencje i jednocześnie próbować Panu Bogu powiedzieć, jak ma działać, jak ma rozwiązać problem. Chcemy nie tylko otrzymać od Boga odpowiedź, ale też chcemy ustalić, jaka ta odpowiedź ma być. Właśnie wtedy przychodzi próba dla tej kobiety kananejskiej. Co zrobić, kiedy Pan Bóg nie odpowiada? Co kiedy prosimy o zdrowie, a choroba trwa długie lata? Kiedy przychodzimy i prosimy o rozwiązanie problemu, a problem się nie kończy i trwa w nieskończoność? Albo kiedy prosimy o pomoc, a Pan Bóg milczy? Bardzo łatwo wtedy pomyśleć, że Bóg nie słucha, że Mu nie zależy na nas. Dzisiejsza Ewangelia pokazuje nam coś zupełnie innego, że milczenie Boga nie musi wcale oznaczać Jego nieobecności, tego, że się nie interesuje. Czasem milczy, ponieważ chce przeprowadzić nas jeszcze głębiej. Ta kobieta przyszła do Jezusa z pewnym planem i wiedziała, czego chce, czego oczekuje, co powiedzieć. A Jezus jednym swoim milczeniem cały ten jej plan burzy. Kobieta wtedy miała dwie możliwości, właśnie odejść albo pójść głębiej. Ewangelista zapisuje, a ona przyszła, upadła przed Nim i prosiła: Panie, dopomóż mi. Panie, dopomóż mi. Wcześniej wołała z daleka, a teraz przychodzi bliżej. Wcześniej krzyczała, a teraz pada przed Jezusem i mówi: Panie, dopomóż mi. To jest już zupełnie inna modlitwa. Nie stawia murów, nie stawia warunków. Nie ma: Panie, zrób tak, jak ja chcę. Ale: Panie, dopomóż mi. Tutaj zaczyna się właśnie prawdziwa pokora tej kobiety, że ja nie wiem wszystkiego, nie rozumiem tego, co się dzieje, dlaczego milczysz, dlaczego każesz mi czekać, ale wiem, że Ty jesteś Bogiem, a ja Ciebie potrzebuję i Tobie ufam. To jest prawdziwa postawa pokory. I może właśnie dzisiejsza Ewangelia stawia nam takie bardzo konkretne pytania. Co wtedy, kiedy Pan Bóg milczy? Co wtedy, kiedy Pan Bóg nie odpowiada tak, jak chce? Być może właśnie wtedy, kiedy wydaje się nam, że Pan Bóg milczy, On robi w naszym sercu coś najważniejszego. Chce nie tylko zmienić naszą sytuację, ale też może najpierw zmienić nas. Chce zabrać naszą pychę, a uczyć nas zaufania. Dlatego prośmy dzisiaj Pana Boga o to, żebyśmy w obliczu próby i milczenia Pana Boga zawsze potrafili, tak jak ta kobieta kananejska, trwać przy Nim i wierzyć, że On jest zawsze w stanie nam pomóc. Amen.
1: Zapraszam rodziców i chrzestnych. Ustawcie się przed ołtarzem. Prośmy Chrystusa o miłosierdzie dla tych dzieci, dla ich rodziców chrzestnych i wszystkich ochrzczonych. Wołajmy do Niego: Chryste, wysłuchaj nas. Chryste, wysłuchaj. Prosimy Cię, aby te dzieci odrodziły się z wody i z Ducha Świętego na życie wieczne. Chryste, wysłuchaj nas. Prosimy Cię, aby się stały żywymi członkami Kościoła Świętego. Prosimy Cię, aby mogły słuchać Twojej świętej Ewangelii, wypełniać ją i być jej świadkami. Prosimy Cię, aby z radością mogły wziąć udział w uczcie Twojej uczcie ofiarnej. Chryste, wysłuchaj. Prosimy Cię, aby miłowały Boga i bliźniego według Twojej nauki. Prosimy Cię, aby pociągnięte słowem i przykładem chrześcijan wzrastały w łasce i świętości. Prosimy Cię, aby wszyscy Twoi wyznawcy zawsze trwali w jednej wierze i miłości. Święta Maryjo, Matko Boża, Święty Janie Chrzcicielu, Święty Józefie, Święci Piotrze i Pawle, wszyscy święci, święte Boże. Wszechmogący, wieczny Boże, Ty posłałeś na świat swojego Syna, aby oddalił od nas moc szatana, ducha nieprawości, a człowieka wyrwanego z ciemności przeniósł do przedziwnego królestwa Twojej światłości. Pokornie Cię błagamy, abyś te dzieci uwolnił od grzechu pierworodnego i uczynił je swoją świątynią i mieszkaniem Ducha Świętego. Przez Chrystusa, Pana naszego. Niech was broni moc Chrystusa Zbawiciela, który żyje i króluje na wieki wieków.
2: Amen.

0: Błogosławiony jesteś, Boże, Ojcze Wszechmogący, Ty stworzyłeś wodę, która oczyszcza i podtrzymuje życie. Błogosławiony jesteś, Boże. Błogosławiony jesteś, Boże, Synu Jednorodzony, Jezu Chryste. Z Twojego boku wypłynęła woda i krew, aby z Twojej śmierci i zmartwychwstania narodził się Kościół. Błogosławiony jesteś, Boże, Duchu Święty, który namaściłeś Chrystusa ochrzczonego w wodach Jordanu, abyśmy wszyscy w Tobie byli ochrzczeni. Przybądź nam z pomocą, Panie Ojcze Jedyny, i uświęć tę wodę, aby dzieci nieochrzczone zostały obmyte z grzechu i narodziły się do nowego życia jako Twoje przybrane dzieci. Boże, uświęć tę wodę. Uświęć tę wodę, aby wszyscy nieochrzczeni uczestniczyli w tajemnicy śmierci i zmartwychwstania Chrystusa i stali się przez to podobni do Twojego Syna. Uświęć tę wodę, aby ci, których powołałeś, odrodzili się z Ducha Świętego i zostali włączeni do Twojego świętego ludu. Boże, uświęć tę wodę. Drodzy rodzice i chrzestni, przyniesione przez Was dzieci przez sakrament chrztu od miłującego Boga otrzymają nowe życie z wody i z Ducha Świętego. Starajcie się wychować je w wierze tak, aby zachować w nich to Boże życie odskażenia grzechem i umożliwić jego ustawiczny rozwój. Jeśli więc kierując się wiarą jesteście gotowi podjąć się tego zadania, to wspominając swój własny chrzest, wyrzeknijcie się grzechu i wyznajcie wiarę w Jezusa Chrystusa. Jest to wiara Kościoła, w której wasze dzieci otrzymują chrzest. Czy wyrzekacie się grzechu, aby żyć w wolności dzieci Bożych? Czy wyrzekacie się wszystkiego, co prowadzi do zła, by was grzech nie opanował? Czy wyrzekacie się szatana, który jest głównym sprawcą grzechu? Czy wierzycie w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi? Czy wierzycie w Jezusa Chrystusa, Jego Syna Jedynego, a naszego Pana, narodzonego z Maryi Dziewicy, umęczonego i pogrzebanego, który powstał z martwych i zasiada po prawicy Ojca? Czy wierzycie w Ducha Świętego, Święty Kościół Powszechny, obcowanie świętych, odpuszczenie grzechów, zmartwychwstanie ciała i życie wieczne? Taka jest nasza wiara. Taka jest wiara Kościoła, której wyznawanie jest naszą chlubą w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Amen. Czy chcecie, aby Ksawery otrzymał chrzest w wierze Kościoła, którą przed chwilą wspólnie wyznaliśmy?
1: Chcemy.
0: Ksawery, ja Ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Czy chcecie, aby Łucja otrzymała chrzest w wierze Kościoła, którą przed chwilą wspólnie wyznaliśmy?
2: Chcemy.
0: Łucjo, ja Ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Bóg Wszechmogący, Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa, który was uwolnił od grzechu i odrodził z wody i z Ducha Świętego, on sam namaszcza was krzyżem zbawienia, abyście włączone do ludu Bożego wytrwały w jedności z Chrystusem, kapłanem, prorokiem i królem na życie wieczne. Amen.

Drogie dzieci, stałyście się nowym stworzeniem, przeoblokłyście się w Chrystusa, dlatego otrzymujecie białą szatę. Niech wasi bliscy słowem i przykładem pomagają wam zachować godność dzieci Bożych, nieskalano aż po życie wieczne. Amen. Przyjmijcie światło Chrystusa.

Podtrzymywanie tego światła powierza się wam, rodzice i chrzestni, aby wasze dzieci oświecone przez Chrystusa postępowały zawsze jak dzieci światłości, a trwając w wierze mogły wyjść na spotkanie przychodzącego Pana razem z wszystkimi świętymi w niebie. By wszyscy, którzy zostaliście ochrzczeni w Chrystusie, przeoblekliście się w Chrystusa. Alleluja, alleluja. Chrześcijanki, wróćcie do swoich miejsc.

Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg, Ojciec Wszechmogący. Panie nasz Boże, składamy Tobie dary od Ciebie pochodzące na eucharystyczną ofiarę, w której dokonuje się święta wymiana. Przyjmij je łaskawie i daj nam siebie samego w Twoim Synu, który żyje i króluje.

0: Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, a dla nas zbawienne, abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali, Panie Ojcze Niebieski, Wszechmogący i Miłosierny Boże. Ty stworzyłeś wszystko, co jest na świecie i sprawiłeś, że zmieniają się pory roku. Ty stworzyłeś człowieka na swoje podobieństwo i poddałeś mu wszechświat godny podziwu, aby w Twoim imieniu panował nad całym stworzeniem i chwalił Ciebie w Twoich dziełach przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Dlatego z wszystkimi aniołami wychwalamy Ciebie z radością wołając.
1: Święty, święty.

0: kadra na wysokość.
1: Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości, dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Przez Chrystusa prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając łamał i rozdawał swoim uczniom mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

0: Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości. Razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Januszem, biskupem Tadeuszem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj, Boże, o nowochrzczonych, którzy dzisiaj przez chrzest zostali włączeni do Twojego ludu, aby z wiarą i odwagą szli za Twoim Synem Jezusem Chrystusem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętym Brunonem i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków.
1: Amen.
0: Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom, ośmielamy się mówić.
2: Ojcze nasz, który

0: nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.
1: Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa, bo Twoje jest Królestwo. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij jego pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Przekażcie sobie znak pokoju.

0: Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę.
1: Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł.

0: Módlmy się. Boże, Ty przez ten sakrament dałeś nam udział w życiu Chrystusa. Pokornie Cię prosimy, abyśmy upodobnili się do Niego na ziemi i mogli uczestniczyć w Jego niebieskiej chwale, który żyje i króluje na wieki wieków.
1: Amen.
0: Święty Michał Archaniele, wspomagaj nas w walce. Amen.

Wysłuchajmy krótkich ogłoszeń. Dziś po mszy świętej o godzinie 18:00 męski różaniec. Zapraszamy mężczyzn do wspólnej modlitwy. W przyszłą niedzielę ofiary składane na tace przeznaczone będą na wyższe seminarium duchowne w Łomży. I to wszystkie ogłoszenia. Życzymy błogosławionej niedzieli i dobrego całego tygodnia. Najlepsze życzenia składamy dla nowochrzczonych. To jest Łucja i Ksawery. Niech Pan błogosławi Łucji i Ksaweremu, rodzicom, a wy otaczajcie swoje dzieci mądrą miłością. Życzenia najlepsze dla Państwa Boguskich z okazji kolejnej rocznicy ślubu. Pozdrawiamy radiosłuchaczy i składamy życzenia dobrego tygodnia i błogosławionej niedzieli również radiosłuchaczy Radia Nadzieja. Wszystkie nasze intencje zawierzmy w stawiennictwu Matki Bożej i rozważmy tajemnicę wniebowzięcia Matki Bożej. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta. O mój Jezu, przebacz nam nasze.

0: Pan z wami.
1: I z duchem twoim.
0: Bóg dawca życia i miłości, który serce każdej matki skłania ku jej dziecku, niechaj wejrzy i błogosławi matkom tych ochrzczonych dzieci. I jak mu dziękują za otrzymane potomstwo, tak niechaj radują się z miłości swoich dzieci, z ich rozwoju i świętego życia.
2: Amen. Amen.
0: Bóg, który jest źródłem wszelkiego ojcostwa i wzorem Ojca, niechaj towarzyszy swoją łaską także ojcom tych dzieci, aby przykładem postępowania doprowadzili je do dojrzałego życia chrześcijańskiego.
2: Amen.
0: Bóg, który miłuje wszystkich ludzi, niechaj wejrzy łaskawie na wszystkich tutaj zgromadzonych, krewnych i przyjaciół, niechaj ich strzeże od złego i darzy obficie pokojem. Amen. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
1: Amen.
0: Idźcie w pokoju.

Na antenie Radia Nadzieja transmitowaliśmy mszę świętą z Łomżyńskiego Kościoła pod wezwaniem świętego Brunona z Kwerfurtu. Zespół Kadosz już teraz, posłuchajmy.

0: Zapraszamy na reklamy.
1: Uwaga! Mieszkańcy Małkini i okolic. Informujemy, że przychodnia lekarza rodzinnego MacMed przy ulicy Biegańskiego 3 w Małkini Górnej działa nieprzerwanie i zaprasza pacjentów od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 18. Przychodnia zapewnia świadczenia medyczne w ramach podstawowej opieki zdrowotnej zgodnie z dotychczasową organizacją pracy. Więcej informacji pod numerem telefonu 29 745 56 52. Zapraszamy do przychodni MacMed w Małkini Górnej.
2: Krystyna, mam nadzieję, że zakupy już widziałaś.
3: Tak, właśnie patrzę. Zbyszek?
2: Co?
3: A mleko i śmietanę kupiłeś?
2: Tak, mazurski smak.
3: No a twaróg i masło na śniadanie masz?
2: Tak, mazurski smak.
3: Zbyszek, a skąd ty to wszystko takie pyszne wziąłeś?
2: No jak to skąd, Krystyna? To się bierze z natury.
4: Prosty skład, naturalna czystość i pyszny, autentyczny smak. Mazurski smak. To się bierze z natury.
0: Po reklamie.

0: Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Oto ja, służebnica Pańska,
1: niech mi się stanie według
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twego, Jezus.
1: Święta Maryjo.
0: A Słowo stało się ciałem. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko. Módlmy się, łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i śmierć do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni przez tegoż Chrystusa, Pana naszego. Amen. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym.

0: poszkodowani w wypadku autokarowym na Węgrzech są pod opieką lekarzy, powiedział Andrzej Osiak, naczelnik pomocy konsularnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Około pierwszej w nocy na autostradzie M3 między Budapesztem a Miszkolcem polski autokar przewożący pielgrzymów wpadł do rowu. Zginęło 12 osób. Andrzej Osiak powiedział, że część poszkodowanych walczy o życie.
1: Niestety nic się tu nie zmieniło. Spośród tych 10 osób w stanie ciężkim, o których już powiedziałem,

0: No w tej chwili wygląda to tak, że 5 osób jest rzeczywiście w stanie zagrożenia. Natomiast to powtarzam, drodzy Państwo, lekarze na miejscu, wierzymy w to, robią wszystko, żeby udzielić skutecznej pomocy i mam nadzieję, że to się stanie.
1: Służby badają przyczynę wypadku. Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierowca mógł zasnąć przed kierownicą. MSZ podkreśla, że jest w stałym kontakcie z konsulami oraz węgierskimi władzami. Ambasada w Budapeszcie uruchomiła infolinię w związku z wypadkiem polskiego autokaru na Węgrzech. Plus 36 20 472 95 0 2. JP Cooper na antenie Radia Nadzieja, 10 minut po 12:00.

0: ITP, ITD, Sanach. To jest Radio Nadzieja w niedzielę, 12.16 na naszych zegarkach. Uroczysty apel pamięci z salwą honorową i msza święta w katedrze za ojczyznę i żołnierzy rozpoczęły obchody święta Wojska Polskiego w Łomży przed pomnikiem żołnierzy 33. Pułku Piechoty. Przypomniano także, że to 106. rocznica Bitwy Warszawskiej, która była przełomowa dla wojny polsko-bolszewickiej 1920 roku.
1: Wzywam wszystkich żołnierzy polskich, którzy spełnili swój obowiązek wobec ojczyzny, składając na jej ołtarzu największy dar, swoje życie. Stańcie do apelu.
2: Bardzo dobrze zorganizowana, ale przede wszystkim w oparciu o bardzo dobrą postawę polskiego żołnierza.
3: Mówi o Bitwie Warszawskiej nazywanej cudem nad Wisłą historyk, dyrektor białostockiego oddziału IPN dr Krzysztof Sychowicz.
2: Wycofywał się przed wojskami bolszewickimi, ale nie został rozbity. Tereny nie były oddawane bez walki, bez oporu i bolszewicy musieli zapłacić za ich zdobycie wysoką cenę. Tak więc dla zwykłego człowieka, który obserwował ówczesną sytuację, to zwycięstwo mogło być cudem.
0: Siema! Ładu! Zadą! A druga część wojskowego świętowania w Łomży to piknik militarny Wojsko na Swojsko, na który żołnierze zaprosili całe rodziny w dniu wczorajszym do parku Jana Pawła II.

0: Przemysłowic dla Ciebie. Za chwilę Natalia Szeder zaprezentuje się na antenie Radia Nadzieja. To opowieść o rodzinnych ranach, alkoholizmie oraz próbie odbudowania relacji po latach rozłąki. Do kin trafił w piątek film Odzyskany. To pełnometrażowy debiut reżyserski Marcina Kwaśnego, aktora znanego m.in. z filmów Katyń, Pilecki i Wyklęty. Do obejrzenia filmu zachęca ksiądz biskup Tadeusz Bronakowski, przewodniczący zespołu Konferencji Episkopatu Polski do spraw apostolstwa trzeźwości i osób uzależnionych.
1: Przepiękny film pana Marcina Kwaśnego, przepiękny i wymowny film pana Marcina Kwaśnego, Odzyskany, warto obejrzeć zwłaszcza w sierpniu. W sierpniu, który Kościół proponuje jako miesiąc dobrowolnej abstynencji. Film pokazuje właśnie te problemy, które w naszej ojczyźnie są niezwykle trudne i trzeba je rozwiązać. Ten film jest zachętą do tego, abyśmy wszyscy zadbali o to, aby Polska była naprawdę silna wiarą i trzeźwością.
0: W głównych rolach występują Andrzej Mastalerz, Filip Gurłacz i Maria Gładkowska. Muzykę do filmu skomponował Robert Jansson, lider zespołu Various Monks.

Gramy twoją muzykę. Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja 103,6 FM.

0: niedzielne, wczesne popołudnie. Spędzają je Państwo z radiem Nadzieja. 33 minuty po godzinie 12. Wzmocnione kontrole autokarów mają być dodatkowym środkiem bezpieczeństwa, podkreślił wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec. Zlecił je głównemu inspektoratowi transportu drogowego, szef resortu Dariusz Klimczak. Po wypadku polskiego autokaru na Węgrzech inspektorzy mają szczególnie sprawdzać stan techniczny pojazdów, czas pracy i odpoczynku kierowców oraz sposób przewożenia pasażerów. Stanisław Bukowiec przypomniał w TVP Info, że każdy uczestnik wyjazdu może poprosić służby o kontrolę autokaru, którym podróżuje.
1: Ta kontrola, którą zlecił pan minister Dariusz Klimczak, ma na celu jeszcze bardziej zintensyfikowanie działań przez inspektorów, aby zwrócili uwagę na czas pracy kierowców. Przypomnę, że od pewnego czasu wszystkie pojazdy, również autokary, mają być wyposażone w tzw. tachografy nowej generacji, które liczą pracę kierowcy, ale również podają inne dane, w tym prędkość i inne parametry jazdy takiego autokaru.
0: Minister infrastruktury czeka na wyniki kontroli przewoźnika, którego autokar uległ wypadkowi na Węgrzech. Podkreśla, że bezpieczeństwo pasażerów musi być priorytetem i tu, cytat, nie ma zgody na kompromis. W wypadku na Węgrzech zginęło 12 osób, 10 jest w stanie ciężkim, kilka walczy o życie.

0: Shania Twain, to jest Radio Nadzieja w niedzielę. 43 minuty po godzinie 12. My powspominajmy nieco i jeszcze dzień wczorajszy. W Łomży apelem pamięci, złożeniem kwiatów przed pomnikiem żołnierzy 33. Pułku Piechoty rozpoczęto miejskie obchody Święta Wojska Polskiego. W uroczystościach upamiętniających wzięli udział przedstawiciele wojska, samorządów, instytucji, stowarzyszeń oraz politycy. Uroczystość rozpoczęła się od przemówienia majora Jana Krysiuka, który reprezentował pułkownika Pawła Gałązkę, dowódcę 18. Łomżyńskiego Pułku Logistycznego. Podkreślił, że dzisiejsze święto jest nie tylko wspomnieniem kart historii, ale przede wszystkim zobowiązaniem.
1: My, współcześni żołnierze, kontynuujemy tę wielką sztafetę pokoleń. Z niezłomną wiarą, dumą i odpowiedzialnością strzeżemy granic Rzeczypospolitej Polskiej. Chronimy naszych obywateli i niesiemy pomoc, gdy przychodzi kryzys w kraju i pod jego granicami. Drodzy mieszkańcy Łomży i całego regionu, dziękujemy wam z całego serca. Wasze codzienne wsparcie, ciepłe słowo, pamięć o historii i gorący patriotyzm to tarcza, która daje nam siłę do służby.
0: Prezydent Łomży Mariusz Szanowski mówił, że historia uczy nas tego, iż pokój nie jest dany raz na zawsze, dlatego ważne jest wzmacnianie potencjału obronnego państwa.
2: Jako mieszkańcy Łomży jesteśmy dumni, że nasze miasto odgrywa ważną rolę w systemie bezpieczeństwa państwa. Służbę pełnią tutaj żołnierze 18. Łomżyńskiego Pułku Logistycznego oraz 13. Batalionu Lekkiej Piechoty. Funkcjonuje również Wojskowe Centrum Rekrutacji, które wspiera budowanie potencjału obronnego naszego kraju i kształtuje postawę odpowiedzialności za ojczyznę. Dziękujemy wszystkim, którzy każdego dnia swoją służbą udowadniają, że słowa Bóg, honor, ojczyzna pozostają żywym zobowiązaniem.
0: Starosta łomżyński Lech Szabłowski mówi, że jako państwo musimy przygotowywać się do tego, aby w razie niebezpieczeństwa stawić opór. Podkreślił, że Polska w swojej historii niejednokrotnie pokazała, jak to robić, czego dobrym przykładem są wydarzenia z przełomu lipca i sierpnia 1920 roku.
3: Kiedy tutaj w pobliżu Łomży, na fortach w Piątnicy, 700 polskich żołnierzy 33. Pułku Piechoty, można powiedzieć, że obroniło wtedy Łomżę i broniło całej Polski. Potem dopiero cud nad Wisłą, 14-15 sierpnia. Więc są te wzorce, jest ta historia, którą my przypominamy, którą pielęgnujemy, historia bohaterskiej postawy żołnierzy, ale również cywilów, bo trzeba przypomnieć, że znaczny udział w tych walkach obronnych to również mieszkańcy ziemi łomżyńskiej.
0: Po wydarzeniach na placu Jana Pawła II wszyscy zebrani przybyli do łomżyńskiej katedry, gdzie sprawowana była msza święta w intencji ojczyzny i żołnierzy Wojska Polskiego. W homilii biskup łomżyński Janusz Stepnowski mówił, że to święto jest okazją do zastanowienia się, czy w razie wybuchu konfliktu do obrony państwa wystarczy tylko profesjonalna armia.
4: Czy ta obrona nie powinna być powszechna? Czy młody człowiek, czy młoda dziewczyna nie powinni mieć obowiązku, żeby służyć w tej armii i być przygotowanym na ten ciężki czas? Kiedy cały naród byłby przygotowany, to wtedy agresor zastanowiłby się głęboko, czy warto. Wojsko może być też takim miejscem, gdzie ten człowiek, młody człowiek, a w dzisiejszych czasach tego potrzebuje, nabiera tężyzny i odpowiedzialności. Nie tylko za siebie, ale i za innych.
0: A od godziny 12 do 17 w parku Jana Pawła II odbył się piknik militarny Wojsko na Swojsko. Wracamy do muzyki. Sylwia Grzeszczak już teraz. Posłuchajmy.

0: razem Miguel Aichery. To jest Radio Nadzieja w niedzielę. 6 minut do 13. Brakuje, trwają żniwa, wraz z nimi wzrasta liczba zagrożeń w gospodarstwach rolnych. Państwowa Inspekcja Pracy przypomina, że w tym czasie szczególną uwagę trzeba zwrócić na bezpieczeństwo najmłodszych. Dzieci nie powinny przebywać w pobliżu pracujących maszyn i urządzeń rolniczych, ani w miejscach, w których prowadzone są intensywne prace. Zwraca uwagę Bartłomiej Królik z Państwowej Inspekcji Pracy w Białymstoku.
1: Do 16 roku życia dzieci nie powinny pracować w gospodarstwie. Dzieci na pole się nie powinno zabierać, ale proszę Państwa, przykład idzie w domu. Ile razy ja słyszę od... A mój tata tak robił. Największy wpływ na dzieci mają ich rodzice. Jeżeli rodzice nie przestrzegają zasad bezpiecznej pracy, bo albo ich nie znają, albo je lekceważą, to dziecko tego też nie będzie. Prosta taka sprawa. Osoba jadąca jako pasażer w kabinie ciągnika w nowoczesnych powinna być zapięta pasem. Czy ktoś to robi?
0: Wypadki dzieci przy pracy zdarzają się obecnie bardzo rzadko. Łącznie w ubiegłym roku do KRUS płynęło ponad 8600 zgłoszeń o wypadkach w rolnictwie. W wyniku wypadków śmierć poniosło 40 rolników. Inspektorzy przypominają, że dzieci nie zawsze potrafią właściwie ocenić zagrożenie, dlatego to dorośli powinni zadbać o odpowiednią opiekę i wyznaczyć najmłodszym bezpieczne miejsce z dala od maszyn, pojazdów i wykonywanych prac. Kaja Pektus, a później ponownie Sylwia Grzeszczak na antenie Radia Nadzieja.

Sylwia Grzeszczak, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, ksiądz arcybiskup Tadeusz Wojda, zapewnia modlitwie za ofiary wypadku na Węgrzech. Z wielkim bólem przyjąłem wiadomość o wypadku polskiego autokaru na Węgrzech, w którym 12 osób poniosło śmierć, a wiele innych zostało poważnie rannych. Modlę się o życie wieczne dla tragicznie zmarłych ofiar wypadku oraz o powrót do zdrowia dla rannych, napisał hierarcha w oświadczeniu. Modlitwę obejmuje również rodziny zmarłych i poszkodowanych w wyniku wypadka autokarowego. Proszę o Boga o dar ukojenia ich bólu, a także o siłę i nadzieję, które pomogą im przetrwać te niezwykle trudne chwile, zaznaczył. Za ofiary wypadku modlą się też biskupi z Rzeszowa. Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o wypadku polskiego autokaru na Węgrzech, w którym znajdowali się m.in. pielgrzymi z diecezji rzeszowskiej. Łączymy się w bólu z rodzinami wszystkich ofiar wypadku. Zapewniamy o modlitwie w intencji zmarłych i w intencji szybkiego powrotu do zdrowia dla tych, którzy zostali ranni. Rodziny oraz bliskich ofiar zawierzamy w stawiennictwo Matki Bożej Bolesnej, napisali biskupi Jan Wątroba i Krzysztof Chudzio. Kalam Scott na antenie Radia Nadzieja.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Gdyby mleczarze nagrywali tę reklamę, usłyszelibyście kojący świergot ptaków o poranku. I śmiech mleczarzy wchodzących do mleczarni. I ten dźwięk byście usłyszeli. I od razu wiedzielibyście, że to jedyny w swoim rodzaju serek z krówką. Ten tradycyjny, Rolmlecz.
2: Od nas rzecz jasna. Znaczy się, od mleczarzy. Kim był święty Wawrzyniec? Dlaczego od wieków towarzyszy mieszkańcom naszej ziemi? Jakie ślady jego obecności odnajdziemy w historii miasta i całego regionu? Święty Wawrzyniec, patron Łomży, cykliczna audycja radiowa. Poznaj niezwykłą historię świętego, jego duchowe dziedzictwo oraz miejsca i tradycje związane z jego kultem na ziemi łomżyńskiej. Rozmowy z historykami, duchownymi i pasjonatami lokalnej historii. Święty Wawrzyniec, patron Łomży. W każdy wtorek o godzinie 12.15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne współfinansowane ze środków budżetu miasta Łomża.
0: Po reklamie.

Nowy Ląd, Blue, 10 minut prawie. Po godzinie 13 zbadaj wzrok bez skierowania i bez opłat. Mieszkańcy Ostrowi Mazowieckiej i powiatu ostrowskiego będą mogli skorzystać z bezpłatnych badań okulistycznych na ramach programu Dobry Wzrok Mazowsza. Akcja skierowana jest do osób pełnoletnich, a szczególnie do seniorów. Badania będą wykonywane na specjalistycznym sprzęcie medycznym, mówi Janina Ewa Orzełowska, członkini zarządu

0: województwa mazowieckiego.
1: Zachęcamy wszystkich dorosłych do tego, aby przyjść i sobie zbadać wzrok. Wiemy o tym doskonale, że coraz więcej osób ma problemy ze wzrokiem. Przy trybie pilne czeka się około 33 dni. Przy normalnym trybie dostanie się do okulisty to jest 145 dni, więc to jest bardzo długo. Dlatego też wyszliśmy z inicjatywą, że sami będziemy promowali właśnie dbanie o swoje zdrowie.
0: Aby skorzystać z badań, nie trzeba mieć skierowania. Wystarczy przyjść w sobotę 22 sierpnia do zespołu szkolno-przedszkolnego przy ulicy Partyzantów 23 w Ostrowi Mazowieckiej. Badania będą prowadzone od godziny 9 do godziny 16. Lady Gaga już teraz na antenie Radia Nadzieja.

Z głębokim bólem przyjąłem tragiczną wiadomość o wypadku polskiego autokaru na Węgrzech, w którym zginęło tak wielu naszych rodaków. W obliczu tej niewyobrażalnej tragedii, która dotknęła nas wszystkich, łączę się w modlitwie głębokim współczuciu z rodzinami oraz bliskimi ofiar, napisał prezydent Karol Nawrocki w mediach społecznościowych. Wcześniej wicepremier, minister spraw zagranicznych potwierdził, że na Węgrzech doszło do wypadku autokaru z polskimi turystami. Radosław Sikorski napisał w mediach społecznościowych, że służba konsularna działa, MSZ jest w kontakcie z władzami węgierskimi. Na skutek wypadku polskiego autokaru zginęło 12 osób, a kilkanaście zostało rannych. Do zdarzenia doszło w nocy na autostradzie M3. Pojazd wpadł do rowu i przewrócił się na bok. Autobusem podróżowało 57 pasażerów i dwóch kierowców. Ze wstępnych ustaleń wynika, że przyczyną wypadku mogło być zaśnięcie. Kierowcy, węgierska policja poinformowała o zatrzymaniu go. Wyjaśnione są okoliczności wypadku. Premier Węgier złożył kondolencje rodzinom ofiar. Przypomnę, że to niedzielne. Wczesne jeszcze popołudnie słuchają Państwo radia Nadzieja, zespół Loka, później Marek Grechuta u nas 21 minut po 13:00.

zaproszony byłem na wernisaż, na wystawę późną nocą w głębokich piwnicach. Czy to były płótna mistrza Jana, czy Kantego? Nie pamiętam tego.

serc mój święty spokój zburzył. Wtedy zdarzył się niezwykły, przeciwny wypadek. Sam już nie wiem, jak to było. Trudno opowiadać.

dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Dziewczyna nie słuchała, tańcem już zajęta. W tańcu komuś zaśpiewała to, co tak pamiętam. Nie dokazuj, miły, nie dokazuj. Przecież nie jest z ciebie znowu taki cud.

0: Marek Grechuta. Nadzwyczajna sesja Sejmiku Województwa Podlaskiego za nami. Podczas czwartkowych obrad radni zdecydowali m.in. o zwiększeniu środków na budowę infrastruktury wokół powstającego Muzeum Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki w Okopach. A tą poprawkę dotyczącą dodatkowego finansowania referował skarbnik województwa Paweł Jungerman.
1: Dodatkowe 1,5 miliona na muzeum w Okopach, między innymi na zakup działki od fundacji i na zrobienie parkingu. To są między innymi takie rzeczy.
0: Łączny koszt budowy placówki wyniesie około 60 milionów złotych, z czego prawie 22 miliony to wkład województwa podlaskiego. Muzeum, które ma być gotowe w 2027 roku, będzie oddziałem Muzeum Podlaskiego w Białymstoku. Oskar Sims, już teraz przypomnę, że to niedzielne popołudnie spędzają Państwo z Radiem Nadzieja. Prawie 29 minut po 13.

Gramy twoją muzykę. Twoją muzykę. Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja 103,6 FM. 103,6 FM.

Nad Rumunią został zestrzelony dron, który naruszył przestrzeń powietrzną tego kraju. Tamtejsze Ministerstwo Obrony poinformowało, że zestrzelenia dokonał hiszpański pilot samolotu F-18, uczestniczący w misji NATO, polegającej na patrolowaniu rumuńskiego nieba. Nie podano, skąd pochodził bezzałogowiec. Jego fragmenty spadły w niezamieszkanej okolicy między dwoma wioskami. Był to czwarty bezzałogowy statek powietrzny zestrzelony w tym roku nad tym krajem. Od początku pełnoskalowej agresji Rosji wobec Ukrainy wielokrotnie odnotowywano naruszanie przestrzeni powietrznej tego kraju przez rosyjskie drony. Rumunia dzieli z Ukrainą granicę lądową o długości 614 kilometrów. Rosja zaatakowała w nocy kilka regionów Ukrainy. Do ataku wykorzystała rakiety balistyczne i drony. W Krzywym Rogu zginęła jedna osoba, 6 zostało rannych. Pierwsze doniesienia z Kijowa mówią o jednej osobie rannej i pożarach w dwóch dzielnicach. Celem rosyjskich ataków były też miasta Kamieńskie i Krzemieńczuk. To jest Radio Nadzieja w niedzielne popołudnie. Prawie 36 minut po godzinie 13:00.

Katarzyna Zdziebło została srebrną medalistką w chodzie sportowym na dystansie maratońskim podczas Mistrzostw Europy w Birmingham. Rywalizację wygrała 21-letnia Sofia Fiorini, która ustanowiła również rekord świata. Polka powtórzyła sukces z 2022 roku z Monachium, kiedy również zajęła drugie miejsce, ale na 20 kilometrów to nie wszystko, jeśli chodzi o sukcesy naszych reprezentantów. Reprezentantki Polski zdobyły również brązowy medal w sztafecie 4x100 metrów podczas tych samych, o nich mówimy, lekkoatletycznych Mistrzostw Europy w Birmingham. Polki pobiegły w składzie. Krystyna Cimanowska, Pia Skrzeszowska, Magdalena Stefanowicz i Ewa Swoboda. Złoto wywalczyły Brytyjki, a srebro Szwajcarki. No i jeszcze jedna informacja, skoczkini wzwyż, Maria Żodzik zdobyła srebrny medal tych mistrzostw. Polka przegrała jedynie z mistrzynią olimpijską, reprezentantką Ukrainy. Brąz zdobyła reprezentantka Czarnogóry. To siódmy medal Polaków w Birmingham. Do tej pory zdobyliśmy 5 srebrnych i 2 brązowe medale Mistrzostwa Europy właśnie w Birmingham potrwają do dzisiejszej niedzieli. Various Monks, jeśli chodzi o kolejny utwór, już teraz, a później Phil Collins na antenie Radia Nadzieja. Spoglądam jeszcze na zegar w studiu. Nieco ponad 14 minut dzieli nas od godziny 14.

Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Słyszałeś?

0: Radio Nadzieja, najlepszy przyjaciel twojego dnia.
1: Przed momentem u nas Phil Collins. Pomysł może być wart nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych. Naukowcy oraz mikro, mali i średni przedsiębiorcy mogą zgłaszać swoje innowacyjne projekty do 18. edycji konkursu Innowator Mazowsza. Na najlepszych czeka łącznie 118 tysięcy złotych. Jak podkreśla marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik, konkurs ma łączyć świat nauki i biznesu oraz wspierać rozwiązania odpowiadające na realne potrzeby gospodarki.
2: Ten konkurs jest skierowany dla tych z was, którzy w swojej pracy doktorskiej rzeczywiście mogą się pochwalić jakimiś nowymi pomysłami, nowymi odkryciami czy nowymi technologiami. Również młode, innowacyjne firmy, które działają w ostatnim czasie aktywnie i zdobywają już swoją pozycję na rynku, jesteśmy tym zainteresowani, abyście składali swoje aplikacje. Do wygrania są niebagatelne nagrody. Serdecznie zapraszamy.
1: Nabór wniosków potrwa do 7 września. Szczegółowe informacje znajdują się na mazowia.pl.

0: Andrzej Rybiński, siostry Melosik, to jest Radio Nadzieja w niedzielne popołudnie. Wybiła godzina 14, trwa czas żniw, a wraz z nim okres szczególnie intensywnej pracy w gospodarstwach. Państwowa Inspekcja Pracy przypomina, że pośpiech, zmęczenie, chwila nieuwagi podczas obsługi maszyn rolniczych mogą prowadzić do poważnych wypadków, jak podkreśla Bartłomiej Królik, główny specjalista do spraw rolnictwa w Państwowej Inspekcji Pracy w Białymstoku. Jedną z najczęstszych przyczyn niebezpiecznych zdarzeń jest rutyna. Wieloletnie doświadczenie nie powinno usypiać czujności.
1: Niestety ta rutyna i brak takich nawyków, które pozwalają zachować to zdrowie i życie. Jednym z takich nawyków jest nawyk wyłączania sprzętu. Przed wysiadaniem z ciągnika powinniśmy ten ciągnik wyłączyć, bo jeżeli ciągnik nie napędza maszyny, to ta maszyna po prostu nam nic nie zrobi. Wtedy możemy tam manipulować, usuwać zapchanie, czy dokonać jakiejś naprawy, czy lustracji tej maszyny.
0: Statystyki pokazują, że problem dotyczy także naszego regionu. W ubiegłym roku w województwie podlaskim najwięcej wypadków przy pracy w rolnictwie odnotowano w powiecie łomżyńskim.
1: W tym roku, jak do tej pory, były tylko dwa ciężkie wypadki, znaczy jeden ten śmiertelny, jeden ciężki, gdzie rolnik straci prawą rękę. I te wypadki niestety kumulują się tutaj w tych rejonach, gdzie produkuje się mleko. Bydło mleczne wymaga dużo pracy, dużej ilości maszyn, zajmuje rolnikom najwięcej czasu. Z tego pewnie to wynika, że tych wypadków właśnie teren powiatu łomżyńskiego taki najbardziej zagrożony, jeżeli chodzi o rolników.
0: W 2025 roku w całej Polsce do KRUS-u wpłynęło ponad 8600 zgłoszeń o wypadkach w rolnictwie. W wyniku wypadków śmierć poniosło 40 rolników.

0: Tym razem Kasia Popowska na antenie Radia Nadzieja. Musimy stworzyć kompleksowy system przygotowania społeczeństwa do sytuacji kryzysowych, mówił na naszej antenie pułkownik Paweł Gałązka, dowódca 18. Łomżyńskiego Pułku Logistycznego. System powinien rozpoczynać na poziomie rodzin, szkół. Sytuacja geopolityczna i wojna za naszą wschodnią granicą wymuszają powrót do edukowania już małych dzieci w zakresie pierwszej pomocy, znajomości alarmów czy zachowania w sytuacjach nadzwyczajnych.
1: Zaczęliśmy postrzegać właśnie te zagrożenia. Dużo jest zainteresowanie między innymi korzystania z prywatnych strzelnic, pozyskiwania broni na podstawie zgód stosownych. Jeżeli będziemy przez wiele lat przygotowywać się do jakiegoś zagrożenia, to my się oswoimy, ale jesteśmy przygotowani. Nic nas nie potrafi zaskoczyć. Dzisiaj do pewnych rzeczy wracamy, typu poradnik, typu ustawa o ochronie ludności. Ja namawiam do tego, żeby ta edukacja była dolna. To już praktycznie od szkoły podstawowej. Edukować w szkole. Te zajęcia muszą być z pierwszej pomocy, reakcje na różnego rodzaju alarmy. Każdy powinien wiedzieć, co powinien mieć przygotowane, zgromadzone.
0: Dorośli zainteresowani przeszkoleniem wojskowym lub związaniem swojej przyszłości z wojskiem mogą skorzystać z jednodniowych akcji Trenuj z wojskiem, programu szkoleń w gotowości, odbyć 27-dniową dobrowolną zasadniczą służbę wojskową lub zapisać się do Wojsk Obrony Terytorialnej. Igo, a później sięgamy na półkę z zagraniczną muzyką, Sabrina Carpenter i następnie Morgan Wallen na antenie Radio Nadzieja.

Igo zaprezentował się na antenie Radia Nadzieja, teraz o pewnej rocznicy, 107 lat temu, w nocy z 16 na 17 sierpnia 1919 roku wybuchło pierwsze powstanie śląskie, którego celem było przywrócenie tego regionu Polsce. Zostało zorganizowane przez Polską Organizację Wojskową Górnego Śląska, upadło 24 sierpnia, przygotowało jednak grunt do następnych dwóch zrywów. Na skutek których dokonano korzystniejszego dla Polski podziału Śląska. W walkach pierwszego powstania wzięło udział około 23 tysiące powstańców, którzy stawili opór 55 tysiącom żołnierzy niemieckich tłumiących zryw. Poległo około 500 powstańców. Wybuch powstań śląskich w latach 1919-1921, czyli w okresie formowania się naszej państwowości, był spowodowany rozczarowaniem ludności polskiej zapisem traktatu wersalskiego, aby kwestie przynależności terytorialnej Górnego Śląska do Polski lub Niemiec rozstrzygnąć na drodze plebiscytu. No i powiedzmy też o tym, że w wyniku trzeciego zrywu pod przywództwem Wojciecha Korfantego Rada Ambasadorów zdecydowała o korzystniejszym dla nas podziale Śląska. Z terenu objętego plebiscytem do Polski przyłączono 29% obszaru i 46% ludności. 15 maja 1922 roku został podpisany polsko-niemiecki układ potwierdzający podział Górnego Śląska. 20 czerwca na Śląsk wkroczyły oddziały Wojska Polskiego na czele z generałem Stanisławem Szeptyckim na moście w Szopienicach. Witały ich rzesze ludzi, wśród nich wojewoda śląski Józef Rymer oraz Wojciech Korfanty. I właśnie 1 czerwca obchodzony jest Narodowy Dzień Powstań. 20 czerwca obchodzony jest Narodowy Dzień Powstań Śląskich, ustanowiony przez Sejm w 2022 roku. W ustawie napisano, że to święto ku czci bohaterów, uczestników powstań śląskich, trzech powstań śląskich, którzy w latach 1919-1921 wywalczyli przyłączenie części Górnego Śląska do odrodzonej Rzeczypospolitej. A więc przypomnijmy, powtórzmy, dokładnie 107 lat temu w nocy z 16 na 17 sierpnia 1919 roku wybuchło pierwsze powstanie śląskie, którego celem było przywrócenie tego regionu Polsce. Oh, I leave quite an impression.

0: Polskie służby są przygotowane do transportu do kraju poszkodowanych w wypadku autokaru na Węgrzech, poinformował Józef Gdański z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego. Lista uczestników pielgrzymki została już ustalona. Józef Gdański podkreślił w TVP Info, że dalsze działania będą zależały od rozwoju sytuacji.
1: O ile szpitale węgierskie zgodzą się na wypuszczenie niektórych pacjentów, być może tych mniej rannych będzie prosto, ale tych, które są gdzieś tam na jakichś specjalistycznych badaniach albo, tak jak mówiłem przed chwilą, na OIOM-ach, no raczej pewnie tam pozostaną, bo nie podejmą takiej decyzji, ryzykując życie tychże ludzi, przewożąc do nas, do Polski, do naszych szpitali.
0: Wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul zapewniła, że służby wojewódzkie udzielą wszelkiej pomocy rodzinom poszkodowanych w wypadku. W nocy na węgierskiej autostradzie M3 zginęło 12 osób, a kilkadziesiąt zostało rannych. Pielgrzymi wracali z Bośni i Hercegowiny. Morgan Wallen, to jest Radio Nadzieja. W niedzielę 27 minut po 14:00.

0: Rockset w Radiu Nadzieja, 36 minut po 14. Powróćmy jeszcze na kilka chwil do wczorajszego świętowania. Tysiące widzów obejrzało defiladę w Warszawie. Święto Wojska Polskiego. Ulicami stolicy przejechały najnowsze nabytki polskiej armii, jak czołgi Abrams, a nad głowami przeleciały m.in. służące od maja samoloty F-35.
1: Były leżaczki, ekran, grochóweczkę można było zjeść, super.
2: Borsuki różne, rosomaki, no. Bardzo elegancki sprzęt, no. Zazwyczaj się takiego nie widzi przecież.
3: Abramsy, K2, kraby i no czekaliśmy na Gripeny, ich nie było niestety. Ale też właśnie były te nowe F-35 fajne, to mi się też podobało.
4: Bardzo fajnie.
5: Jesteśmy pod dużym wrażeniem tego naszego sprzętu lotniczego. Naprawdę warto było przyjść i zobaczyć to na żywo.
6: Cieszę się, że były Eurofightery też niemieckie, jak dobrze kojarzę. Były F-16, husarze nasze nowe. Apache też bardzo fajnie było.
7: Ja jestem takim fanem F-16 i Abramsów.
8: Wszystko, czego tam nie było ciekawe tak naprawdę.
9: Się mówi, że za mundurem?
8: Pan sznurem, oczywiście, że tak. Mam paru kolegów, którzy są. Jeden jest właśnie w żandarmerii wojskowej, drugi jest w WOT-ie już kilka lat. No, są zadowoleni, jak najbardziej. Ja czasem jeszcze rozmyślam, czy może nie wstąpić, ale to zobaczymy, co czas przyniesie i przyszłość tak naprawdę.
0: Defiladę oglądali zwierzchnik Sił Zbrojnych, prezydent Karol Nawrocki, minister obrony narodowej, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz, dowódcy wojskowi i goście z zagranicy.

0: Radio Nadzieja, najlepszy przyjaciel twojego dnia.
1: Maciej Balcar przed momentem, za chwilę Teddy Swims, Mr. Know It All, ten utwór wybrzmi, jest 14.46, pamięć ofiar wypadku polskiego autokaru na Węgrzech zostanie uczczona na Podkarpaciu jutro. W południe minutą ciszy, flagi państwowe w Urzędzie Wojewódzkim przez 3 dni będą opuszczone do połowy masztu. Wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul zwróciła się też do władz lokalnych i organizatorów imprez o solidarność z rodzinami ofiar i stonowanie planowanych wydarzeń. W nocy na węgierskiej autostradzie M3 zginęło 12 osób, a kilkadziesiąt zostało rannych. Pielgrzymi wracali z Bośni i Hercegowiny.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Uwaga! Mieszkańcy Małkinii i okolic. Informujemy, że przychodnia lekarza rodzinnego MacMed przy ulicy Biegańskiego 3 w Małkinii Górnej działa nieprzerwanie i zaprasza pacjentów od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 18. Przychodnia zapewnia świadczenia medyczne w ramach podstawowej opieki zdrowotnej zgodnie z dotychczasową organizacją pracy. Więcej informacji pod numerem telefonu 29 745 56 52. Zapraszamy do przychodni MacMed w Małkinii Górnej.
0: Po reklamie.

XY Uwielbienie, ten zespół na antenie Radia Nadzieja. W godzinie miłosierdzia dobremu Bogu polecamy intencje słuchaczy Radia Nadzieja. Panie Boże, przyjmij do chwały nieba świętej pamięci Reginę, Ludwika i Stefana Gniazdowskich oraz zmarłych z rodziny Cieplińskich, Gniazdowskich, Isaków. Daj pokój na świecie. Polecam intencję Panu Bogu wiadomą. I kolejna z modlitewnych intencji. O wszelkie łaski Boże dla Hani, o Boże błogosławieństwo, dar Ducha Świętego oraz mądrość Bożą dla Krzysztofa, miłosierny Ojcze. Polecam Tobie świętej pamięci moich kochanych rodziców, mamę Władysława i tatę Antoniego Rainko, dziadków z obojga stron, świętej pamięci kuzynów Janusza, Krzysztofa, Jana, wszystkich zmarłych krewnych i dusze czyśćcowe. I kolejna z intencji, Maryjo. Uzdrowienie chorych, dziękuję Ci za udany zabieg i dobre wyniki Janiny, za cofnięcie się choroby, Boże, błogosław całej rodzinie. O wszelkie łaski, Boże, błogosławieństwo dla Roberta. Boże, błogosław całej rodzinie Żelechowskich, wnukom i prawnukom. Ojcze miłosierny, proszę Cię o zdrowie dla mojej siostry Barbary. Jezu miłosierny, dziękuję Ci za dobry wynik Hani. O zdrowie, Boże, błogosławieństwo dla syna Tomka z rodziny Łukasza, córki Marty. Wnosi Gabrysi Poli, siostry Danusi z rodziną, Tadzie i Henryka Kuźmienko. Za świętej pamięci rodziców Czesława i Wiesławy Kretuńskich, brata Bogusia, dziadków Aleksandra, Jadwigę, Janinę Józefa Ciszewskich, Celinę Kuźmienko, Teresę Serafińską, Halinę Lutomirską, zmarłych z rodziny Gołębiowskich, Tyborowskich, Krzyspiak, Niecieckich, Turek, Kozłowskich, Surawskich, Gniazdowskich, Paszychów, Siuźwików, Ceckowskich, Kuleszów, Szczodrych, Olszewskich, Dodów, Przyborowskich, Rogińskich, Karwowskich, Jurczykowskich, Kotyńskich, Wróbel i Kuleszów. Za świętej pamięci Agatę Szczodry, Zofię Skorupską, Teresę Pawłowską, zmarłych z rodziny Piechowskich, Polkowskich, Ciemiewiczów, Stanisława Zaręba, Józefa Moczydłowskiego, Stanisława Jarnutowskiego, Krzysztofa Sosnowskiego, Tadzia Serafin, Teresę Chochowską, Marysię Kulesze. Matko pięknej miłości, daj życie wieczne arcybiskupowi Józefowi Michalikowi i jego rodzicom, za duszę świętej pamięci Ireny i Bronisława Olszak, Czesławy i Antoniego Kobes oraz ich rodziców, za świętej pamięci Marię Gala. I kolejna z intencji, łaskę zdrowia i dalszą opiekę Matki Bożej dla Marianny Rafałowskiej. O dar nieba dla świętej pamięci Janiny Henryka Koboska w intencjach Panu Bogu wiadomych. Proszę o modlitwę za świętej pamięci Martę Gawrych, Jana, zmarłych z rodziny Gawrychów, również za Witolda, Zbigniewa, Dorotę, Władysława, Jadwiga, Anastazego Rogalskich, Jana i Stanisława Makowskich. O zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej pięknej miłości proszę dla siostry Bogusi, brata Andrzeja, ich rodzin, także dla Kazimierza, Małgorzaty, Karola, Wiktorii oraz dla mamy i teściowej. I kolejna z intencji. O zdrowie, Boże błogosławieństwo dla mnie, chorego synka Mateusza. O pomoc w podejmowaniu mądrych, codziennych decyzji życiowych i zgodę w rodzinie. Boże, dopomóż mi w życiu i chroń nas przed złem. Proszę też o pokój na Ukrainie, Iwona. Święty Boże, święty mocny, święty, a nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami. Od powietrza, głodu, ognia i wojny wybaw nas, Panie. Od nagłej i niespodziewanej śmierci zachowaj nas, Panie. My grzeszni Ciebie, Boga, prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Boże Ojcze, proszę z pokorą o Twoje miłosierdzie dla naszych zmarłych. Z obojga stron Stanisława i rodzinę Piaścik, Kołdys, Kołakowskich, Plonów, Grabowskich, Dąbrowskich, Ciecierskich, Dłużniewskich, Czaplickich, Chojnowskich oraz dusze czyśćcowe, Boże miłosierny. Proszę o Twoje błogosławieństwo, opiekę, łaski potrzebne do zbawienia dla męża Krzysztofa, Pani Marii i męża Mariana. Za doktora Tomasza proszę też dla nich o zdrowie duchowe i fizyczne. O życie wieczne dla tragicznie zmarłych ofiar wypadku autokaru na Węgrzech oraz o powrót do zdrowia dla rannych. Już za kilka chwil przeniesiemy się do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie Łagiewnikach, aby transmitować modlitwę
w godzinie miłosierdzia i koronkę do miłosierdzia Bożego. Zachęcam więc do wspólnej modlitwy za pośrednictwem fal rozgłośni diecezji łomżyńskiej, za pośrednictwem Radia Nadzieja.

przyszedłem rzucić ogień na ziemię i jakże bardzo pragnę, żeby on już zapłonął. Miłosierny Jezu, zatrzymuję się w tej godzinie pod krzyżem, w chwili Twego konania. Patrzę na Ciebie, pełnego bólu, poranionego, umęczonego. W Twoim spojrzeniu widzę tylko miłość. Nie znajduję w Tobie żadnej winy, a jednak wydano na Ciebie wyrok śmierci. Ze zdumienia i niezrozumienia pytam, dlaczego? Dlaczego na Twoją miłość ludzie odpowiedzieli ukrzyżowaniem? To tak, jakby na słowa kocham Cię odpowiedzieć nienawidzę Cię. Znów pytam, dlaczego? Słyszę Twoją odpowiedź. Sprawił to grzech i nieprzyjęcie ognia mojego miłosierdzia. A Ty, Jezu, w sobie zadajesz śmierć grzechowi w tajemnicy krzyża. Bo to właśnie na nim miłością zatrzymujesz nienawiść. Milczeniem hałas tego świata, przeraźliwy krzyk wojen i ludzkiej krzywdy. Przebaczeniem zatrzymujesz zazdrość, nienawiść i chęć zemsty. Odwagą oddania za nas życia zatrzymujesz niepokój i lęk. Swoją śmiercią przywracasz nam życie. Uczysz nas, Jezu, że naśladować Ciebie i spalać się z miłości do Boga i bliźnich to jedyna droga do walki o pokój w naszych sercach i na świecie. Odpłacaniem za zło agresją, chęcią odwetu, narzekaniem i nieuzasadnionym wytykaniem błędów innym nie przyczyniamy się do budowania cywilizacji miłości w tym świecie. Dlatego dla zasług Twej bolesnej męki prosimy Cię, Panie, rozpal ogniem swej miłości każde ludzkie serce, by czuło się kochane i kochało, by potrafiło przyjąć Twoją darmową miłość. Umocnij tych, którzy składają swe życie w ofierze i cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, bo jak powiedziałeś, do nich już należy Królestwo Niebieskie.

0: Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Przychodzimy więc do Ciebie, Panie, bo jesteśmy obciążeni grzechami, niewiernością Twojemu Słowu, zaniedbaniem okazji doświadczenia dobra. Jesteśmy utrudzeni codzienną walką z naszymi słabościami, złem wokół nas i tyloma zagrożeniami, jakie niesie z sobą życie i świat. Dlatego oddajemy Ci siebie, naszych bliskich, troska o zbawienie ludzi pogrążonych w grzechach, chorych, cierpiących, konających i zmarłych. Błagamy o moralne odrodzenie naszego narodu i Europy, o potrzebne łaski dla wszystkich pasterzy Kościoła, nowe powołania do służby Bożej, aby nie zabrakło tych, którzy głoszą dobrą nowinę i krzepią łaską w sakramentach świętych. Udziel potrzebnych łask rolnikom i wypoczywającym na wakacjach. Polecamy Ci wszystkie rodziny, zwłaszcza te, w których nałogi niszczą jej członków i społeczeństwo. Otocz opieką dzieci cierpiące z powodu rozwodu swoich rodziców, przemocy i braku stałej opieki wychowawczej. Wysłuchaj próśb złożonych na ołtarzu w tym sanktuarium oraz w sercach pielgrzymów i tych, którzy się z nami łączą w modlitwie przez transmisje telewizyjne, radiowe i internetowe. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
0: Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczony pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowany, umarł i pogrzebiony.

wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, święty obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego

0: bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki.
1: Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión.
2: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki.
3: Eternal Father, I offer you the body and blood, soul and divinity of your dearly beloved Son, our Lord Jesus Christ. For the sake of his suffering passion. For the sake of his suffering passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion.
4: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki.

Dziękujemy Ci, Panie, za Twoją miłującą obecność w nas i pośród nas, za Twoje znaki i cuda, które czynisz w naszym życiu, potwierdzając to, że zawsze jesteś z nami i kochasz. Dziękujemy za Twoją zbawczą mękę i wszystkie jej owoce tak hojnie rozdzielane w Kościele Świętym, za to, że na naszych oczach codziennie dokonują się tajemnice zbawienia.

Na antenie Radio Nadzieja transmitowaliśmy modlitwę w godzinie miłosierdzia i koronkę do miłosierdzia Bożego wprost z sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie. W Łagiewnikach jest 15:20. Za chwilę ksiądz Jan Krupka i audycja Słowo Życia, a następnie ksiądz Marcin Marsolek i refleksja trzeźwościowa. Dziękuję za uwagę. Ciepło Państwa pozdrawiam, życząc dobrej reszty niedzieli. Hubert Chojnowski, do usłyszenia. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.
1: Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus podążył w stronę Tyru i Sydonu. Oto kobieta kananejska, wyszedłszy z tamtych okolic, wołała: ulituj się nade mną, Panie, Synu Dawida. Moja córka jest ciężko chora i dręczona przez złego ducha. Lecz on nie odezwał się do niej ani słowem. Na to zbliżyli się do niego uczniowie i prosili: odpraw ją, bo krzyczy za nami. Lecz on odpowiedział: jestem posłany tylko do owiec, które poginęły z domu Izraela. A ona jednak przyszła i upadła przed nim i prosiła: Panie, dopomóż mi. On jednak odparł: niedobrze jest zabrać chleb dzieciom i rzucić psom. A ona odrzekła: tak, Panie, lecz i szczenięta jedzą z okruszyn, które spadają ze stołu ich panów. Wtedy Jezus jej odpowiedział: o niewiasto, wielka jest twoja wiara. Niech ci się stanie, jak chcesz. Od tej chwili jej córka została uzdrowiona.
2: Panie, dopomóż mi. Podziwiamy wiarę, zaufanie tej poganki, kobiety, która potrafiła podążyć do Jezusa, aby go prosić. Ona jest poganką, nie należy do narodu wybranego. Po ludzku mogła spodziewać się odtrącenia przez Zbawiciela. Ale przychodzi, prosząc o pomoc dla swojej córki, która jest dręczona przez złego ducha. Nawet nie zraziła się tym, że w pierwszym momencie dość szorstko została potraktowana przez Jezusa. Wytrwale prosi, a ta wytrwałość stała się dodatkowym świadectwem, które tylko potwierdzało miłość dla dziecka oraz jej wiarę w to, że Zbawiciel może rzeczywiście udzielić tej upragnionej pomocy. Jednak nie tylko podziwiamy to postępowanie, to zaufanie, jeśli chodzi o jej odniesienie do Chrystusa i do Jego mocy. Jej postawa, jej postępowanie niech będzie dla nas przykładem, dla naszego zaufania, które powinniśmy okazywać Jezusowi, Synowi Bożemu, w każdej sytuacji naszej codzienności.
0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.

0: Sierpień, miesiącem trzeźwości.
1: Ksiądz Marcin Marsolek.
2: Co dzieje się pod wpływem Twojego słowa? Słowo, trzeźwość to odpowiedzialność za to, co wypowiadamy. W Księdze Przysłów w Biblii jest napisane takie zdanie: słowo ma moc życia i śmierci. Niektóre słowa zostają w człowieku na całe życie. Język jest mały, ale potrafi przynieść wielki kamień. Człowiek codziennie wypowiada setki słów. Wydaje się to czymś zwyczajnym, a jednak słowo nigdy nie jest dźwiękiem. Słowo może podnieść człowieka, zbudować go, zachęcić. Może dać mu odwagę, może sprawić, że ktoś poczuje się ważny, ale słowo może też zranić, osłabić, a nawet zabić. Czasami jedno zdanie wypowiedziane w złości pozostaje w pamięci przez wiele lat. Dlatego dojrzałość człowieka poznaje się również po tym, jak mówi i co mówi. Nie chodzi o to, aby zawsze mówić rzeczy przyjemne. Czasami trzeba powiedzieć prawdę, ale prawda bez miłości może zabić, stać się śmiercionośną bronią. Dwie osoby popełniły ten sam błąd. Pierwsza usłyszała: jesteś beznadziejny, nigdy niczego nie osiągniesz. Druga usłyszała: popełniłeś błąd, ale możesz to naprawić. To ta sama sytuacja. A dwa różne słowa, dwa różne podejścia. Zanim wypowiesz słowo, zapytaj, czy ono buduje, co ono przyniesie, chleb czy kamień. Bo przeprosiny nie umniejszają człowieka, pokazują jego dojrzałość. Największe słowo, często proste słowo, to dziękuję, przepraszam, jestem z tobą. Mądry człowiek nie mówi tylko tego, co prawdziwe, mówi prawdę w taki sposób, aby mogła ta prawda przynieść dobro. Nietrzeźwe zachowania to między innymi plotka. Plotka, która może bardzo zaszkodzić. Najczęściej dotyczy życia prywatnego. Czy plotkujemy? Ktoś powiedział: słyszałem, że podobno rozwodzi się z żoną. Istotą plotki jest informacja, która krąży bez pewności, czy jest prawdziwa. Intencja, żeby zaszkodzić. Obmowa polega na mówieniu o czyichś wadach, błędach lub słabościach pod jego nieobecność, nawet jeśli informacje są prawdziwe. Gdy nie ma ważnego powodu, żeby je ujawniać, nie należy tego robić. W psychologii obmowa może służyć budowaniu własnej wartości kosztem kogoś innego, wzmacniania grupy, zrobienia kogoś ofiary, wyśmiewanie. To śmieszanie drugiej osoby poprzez kpinę, ironię, szyderstwo. Patrzcie, jak on mówi, jaki z niego idiota. Wyśmiewanie ma zwykle wyraźny element upokorzenia, często występuje w przemocy rówieśniczej. Jakie słowa, jakie zdania wypowiadamy do siebie? Czy one nas budują, czy nas zbliżają? Wypowiedz dzisiaj dobre słowo do siebie i do innych ludzi.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Gdyby mleczarze nagrywali tę reklamę, usłyszelibyście kojący świergot ptaków o poranku. I śmiech mleczarzy wchodzących do mleczarni. I ten dźwięk byście usłyszeli. I od razu wiedzielibyście, że to jedyny w swoim rodzaju serek z krówką. Ten tradycyjny, Rolmlecz.
2: Od nas rzecz jasna. Znaczy się, od mleczarzy. Kim był święty Wawrzyniec? Dlaczego od wieków towarzyszy mieszkańcom naszej ziemi? Jakie ślady jego obecności odnajdziemy w historii miasta i całego regionu? Święty Wawrzyniec. Patron Łomży. Cykliczna audycja radiowa. Poznaj niezwykłą historię świętego, jego duchowe dziedzictwo oraz miejsca i tradycje związane z jego kultem na ziemi łomżyńskiej. Rozmowy z historykami, duchownymi i pasjonatami lokalnej historii. Święty Wawrzyniec. Patron Łomży. W każdy wtorek o godzinie 12:15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne współfinansowane ze środków budżetu miasta Łomża.
3: Rolnictwo to jeden z filarów podlaskiej gospodarki. Ciężką pracę gospodarzy widzimy przez cały rok, przemierzając wsie i miejscowości naszego regionu. Dlatego wspólnie podziękujmy im za ten trud i wysiłek, jaki wkładają w to, aby nigdy nie zabrakło nam żywności. Zapraszam na dożynki wojewódzkie, które w tym roku odbędą się w Dołubowie w gminie Dziadkowice w powiecie siemiatyckim 22 sierpnia w sobotę. Podzielimy się chlebem, wręczone zostaną odznaczenia państwowe, wybierzemy najpiękniejszy wieniec dożynkowy i oczywiście nie zabraknie dobrej muzyki i zabawy. Do zobaczenia. Łukasz Prokorym, marszałek województwa podlaskiego.
0: Po reklamie.

0: weekend. W dobrym nastroju.
1: Trzeba mi wielkiej wody, tej dobrej i tej złej, na wszystkie moje pogody, niepogody.

wróżki nieuroczystej, piachów siebie niepewnych i ptasich rozmów.

Radio Nadzieja. Radio Nadzieja.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Kim był święty Wawrzyniec? Dlaczego od wieków towarzyszy mieszkańcom naszej ziemi? Jakie ślady jego obecności odnajdziemy w historii miasta i całego regionu? Święty Wawrzyniec, patron Łomży, cykliczna audycja radiowa. Poznaj niezwykłą historię świętego, jego duchowe dziedzictwo oraz miejsca i tradycje związane z jego kultem na ziemi łomżyńskiej. Rozmowy z historykami, duchownymi i pasjonatami lokalnej historii. Święty Wawrzyniec, patron Łomży, w każdy wtorek o godzinie 12:15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne współfinansowane ze środków budżetu miasta Łomża.
2: Rolnictwo to jeden z filarów podlaskiej gospodarki. Ciężką pracę gospodarzy widzimy przez cały rok, przemierzając wsie i miejscowości naszego regionu. Dlatego wspólnie podziękujmy im za ten trud i wysiłek, jaki wkładają w to, aby nigdy nie zabrakło nam żywności. Zapraszam na dożynki wojewódzkie, które w tym roku odbędą się w Dołubowie w gminie Dziadkowice w powiecie siemiatyckim 22 sierpnia w sobotę. Podzielimy się chlebem, wręczone zostaną odznaczenia państwowe, wybierzemy najpiękniejszy wieniec dożynkowy i oczywiście nie zabraknie dobrej muzyki i zabawy. Do zobaczenia. Łukasz Prokorym, marszałek województwa podlaskiego.
3: Uwaga! Mieszkańcy Małkini i okolic. Informujemy, że przychodnia lekarza rodzinnego MacMed przy ulicy Biegańskiego 3 w Małkini Górnej działa nieprzerwanie i zaprasza pacjentów od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 18. Przychodnia zapewnia świadczenia medyczne w ramach podstawowej opieki zdrowotnej zgodnie z dotychczasową organizacją pracy. Więcej informacji pod numerem telefonu 29 745 56 52. Zapraszamy do przychodni MacMed w Małkini Górnej.
0: Po reklamie.

Czekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz bij.

Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Słyszałeś?

Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Słyszałeś?

Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Słyszałeś?

Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Słyszałeś?

0: jest powtórka programu w Radiu Nadzieja.
1: Bliżej jazzu.
2: Partnerem audycji Bliżej Jazzu jest Zakład Usług Informatycznych Novum. Nowoczesna technologia i ludzie. Pracodawca, któremu możesz zaufać.

Serdecznie Państwa witam, Mirosław Dziewa. Płytę zawierającą to nagranie prezentowałem w audycji w styczniu 2020 roku. Jej premiera odbyła się 1 października 2019. Wydana została przez Soliton. Mam wrażenie, że wielu z Państwa poznało pianistę wykonującego ten ilustracyjny utwór, bo pamiętać audycję z 2020 roku trochę trudno. Pianista ten należy do najczęściej występujących muzyków w poszczególnych edycjach Novum Jazz Festival. Jego styl jest charakterystyczny. To oczywiście Michał Ciesielski, bardzo utalentowany pianista, kompozytor z Trójmiasta, założyciel i lider działającego od 13 lat tria Confusion Project. Ale w wybrzmiałym nagraniu usłyszeliśmy Michała solo, bo rzeczywiście pochodzi to nagranie z jedynej jego solowej płyty zatytułowanej Share Location. 9 autorskich kompozycji pianisty umieszczonych jest na tej płycie, kompozycji inspirowanych jego podróżami, które pozostały w pamięci Michała, do których lubi on wracać wspomnieniami. Utwór, który wybrałem z tej płyty, nazywa się Train to Karaganda, pociąg do Karagandy. Karaganda jest miastem w Kazachstanie. Przyznacie, że podróż pociągiem, mijane krajobrazy, to wszystko zostało muzycznie oddane genialnie. Ilustracyjność wydaje się być jedną z charakterystycznych cech w kompozycjach Michała. Mieliśmy tego przykłady nie tylko w utworach zarejestrowanych na Share Location, ale wszystkich właściwie płytach firmowanych przez wspomniane trio Confusion Project, które prezentowałem. Wystarczy wspomnieć programową ich płytę Primal czy Last, prezentowaną również na koncercie w ramach Novum Jazz Festival. A jaka jest najnowsza płyta tej bardzo interesującej i moim zdaniem wciąż niedocenianej na polskiej scenie jazzowej formacji? Właśnie 30 czerwca odbyła się koncertowa premiera najnowszego krążka grupy. Warto zaznaczyć, że podczas Warsaw Summer Jazz Days. Natomiast krążek w formie fizycznej do sprzedaży trafił 3 lipca. Nazywa się Identity, czyli tożsamość. Autorem wszystkich 8 zamieszczonych na nim kompozycji jest Michał Ciesielski. Skład grupy myślę, że dobrze znamy, ale dla porządku przypomnę. Michał Ciesielski fortepian, Piotr Gierszewski gitara basowa, Adam Golicki perkusja. To rozpoczniemy od pierwszego utworu na płycie, który jest jej kompozycją tytułową Identity. Jestem niemal pewien, że gdybym wcześniej nie zapowiadał tego utworu, gdybym nic nie mówił, kto jest kompozytorem, jaka grupa wykonuje, to i tak wiedzielibyście, że jest to utwór w wykonaniu Confusion Project. Wiedzielibyście po charakterystycznym brzmieniu całego tria, nie tylko pianisty, po zmianach nastrojów, kompozycji, po charakterystycznej solówce Michała z jazz-rockowym zębem, czy mocnej, solidnie osadzonej sekcji. Słuchamy Identity.

Identity jest szóstym albumem grupy Confusion Project i pierwszym, który został wydany przez prestiżową wytwórnię z Nowego Jorku That Time Records. To jest godne szczególnego podkreślenia. Można powiedzieć, że zanim płyta została wydana, już odniosła podwójny sukces. Pierwszy to fakt, że muzyka z niej prezentowana była przez Confusion Project na Warsaw Summer Jazz Days, a w całej historii tego festiwalu bardzo mało było występujących zespołów polskich. Taka prawda. Można sprawdzić w programach. No i druga wielka sprawa to właśnie poważny wydawca z Nowego Jorku. Wiadomo, że można wiązać z tym spore nadzieje. Otwierająca płytę jej kompozycja tytułowa Identity jest jakby wstępem, jakby przypomnieniem słuchaczowi, że jesteśmy wierni swojej stylistyce. To jest nasze brzmienie, tego się trzymamy, ale główny trzon tej płyty stanowi pięć przeuroczych mazurków. Jak mówiłem, wszystkie skomponowane przez lidera formacji Michała Ciesielskiego. I tutaj mamy coś nowego, bo dotąd, definiując styl Confusion Project, mówiliśmy o muzyce jazzowej z wpływami jazz rocka, muzyki ilustracyjnej, filmowej, europejskiej muzyki klasycznej, zwłaszcza tradycji pianistycznej. Na płycie Identity słyszymy wyraźnie sięgnięcie do tradycji muzyki polskiej, przynajmniej w największym dotąd stopniu. Oto mazurek numer pierwszy, z pewnością jak najbardziej zbliżony do ludowego charakteru tego tańca. Właśnie z cechami radosnej taneczności, skoczności, zmienności barw.

To nie jest pierwsze w muzyce jazzowej sięgnięcie do cudownego polskiego tańca mazurka. Wystarczy wspomnieć nieodżałowanego Zbigniewa Namysłowskiego, chociaż nie tylko jego. No a w muzyce tak zwanej klasycznej oczywiście na pierwszym miejscu nasuwa się Fryderyk Chopin, który ten, wydawałoby się skromny, ale jakże uroczy polski taniec wprowadził na największe salony świata. Oczywiście mazurki komponowali również Stanisław Moniuszko, Karol Szymanowski. Nie tylko polskich kompozytorów zauroczył ten taniec, bo mazurki pisali również Piotr Czajkowski, Aleksandr Skriabin, Michał Glinka. To w Rosji, a w Czechach Bedřich Smetana, Antonín Dvořák, Bohuslav Martinů. Mazurek również zawędrował do Francji. Tam natchnął między innymi Maurice'a Ravela, Jacques'a Offenbacha, czy, co może być zaskakujące, Claude'a Debussy'ego. Tuż przed audycją nasunęła mi się, proszę Państwa, taka myśl. Astor Piazzolla wyniósł na najwyższy piedestał argentyńskie tango, dotąd taniec przeżywający różne wzloty i upadki, łącznie z zakazem, a nawet wyklęciem. W dużej mierze dzięki Piazzolli tango trafiło do muzyki jazzowej. Już nie będę wymieniał nazwisk jazzmenów, wystarczy, że wspomnę Gatto Barbieriego. Być może Michał i Confusion Project będą tymi, którzy natchną innych jazzmenów do większej asymilacji mazurka w muzyce jazzowej. Być może. Trochę chyba rozgadałem się, to wracamy do płyty. Mazurek numer 2, bo numerami zostały one oznaczone na okładce płyty. Mazurek drugi jest bardziej rozbudowany, o złożonej rytmice, z świetną solową wypowiedzią Michała. Kapitalne połączenie jazzu i muzyki ludowej, chyba nawet więcej jazzu, przynajmniej w pierwszych 4 minutach tego nagrania. I celowe nawiązanie do Chicka Corea w krótkim momencie. Potem zadumany motyw Michała i Piotra Gierszewskiego na basie, po czym zmiana nastroju i tempa.

Wspominałem wcześniej o wielkich kompozytorach romantycznych na czele z Chopinem, także neoromantycznych, impresjonistycznych, którzy w swoich dziełach przejawiali fascynację mazurkiem. A przecież warto zaznaczyć, że nasz hymn narodowy jest mazurkiem. Mówi się Mazurek Dąbrowskiego. To, że generała Henryka Dąbrowskiego, to słusznie, ale ile w melodii naszego narodowego hymnu jest mazurka, a ile mazura, to może być sporne. I co ciekawe, pierwotna melodia naszego hymnu wywodzi się, proszę Państwa, ponoć z podlaskiej melodii ludowej. Przed nami mazurek numer 3. Michał Ciesielski dał się w nim ponieść najważniejszym elementom ludyczności tego tańca i ten klimat towarzyszy całej kompozycji, również w jego solowej wypowiedzi. A wcześniej jeszcze krótkie solo Piotra Gierszewskiego na basówce tym bardziej tę ludyczność podkreśla.

0: bliżej jazzu. Partnerem audycji Bliżej Jazzu jest Zakład Usług Informatycznych Novum, bo nowoczesne technologie też mogą współgrać z duszą.
1: Identity jest szóstą płytą w 13-letniej działalności Confusion Project. Jej premiera koncertowa odbyła się 30 czerwca podczas występu grupy na Warsaw Summer Jazz Days. Płyta ukazała się 3 lipca, wydana przez nowojorską That Time Records. Album zawiera 8 nagrań. Zdążymy w tej audycji wysłuchać 5 z nich. To będzie Mazurek 4. 3 pozostałe nagrania, w tym najbardziej rozbudowany Mazurek 5 oraz 2 inne kompozycje znajdujące się na płycie, przedstawię za tydzień. Autorem wszystkich kompozycji jest lider grupy Michał Ciesielski. Oto skład Confusion Project. Michał Ciesielski fortepian, Piotr Gierszewski gitara basowa, Adam Golicki perkusja. 5 nagraniem, które zmieści się w naszym dzisiejszym spotkaniu, jest Mazurek 4. Dla mnie bardzo intrygujący i zagadkowy jest jego charakter. Rozpoczyna bardzo poważnie gitara basowa. Tę powagę wzmaga wejście fortepianu, tworząc wręcz ponury charakter, chociaż słyszymy melodię opartą na charakterystycznym motywie mazurka. Dopiero w solowej wypowiedzi Michała odzywają się nuty, które jakby mają za zadanie przypomnieć charakterystyczną skoczność tego tańca. Jeśli mazurek wywodzi się z Oberka i Kujawiaka, to w mazurku numer 4 mamy do czynienia z jak najbardziej melancholijną cechą Kujawiaka, mimo zupełnie innego złożonego metrum. Jeszcze przeczytam fragment wpisu, jaki muzycy Confusion Project zamieścili wewnątrz okładki tej płyty. Cytuję. Przez te lata wypracowaliśmy formułę, nasz język muzyczny, aby w najszczerszy sposób dzielić się naszymi uczuciami, nadziejami i troskami wyrażającymi naszą muzyczną tożsamość. Wierzymy, że muzyka jest tak dobra jak szczera. Postanowiliśmy nazwać ten album Identity, ponieważ czujemy, że jesteśmy bliscy znalezienia tej formuły. To tylko fragment wpisu muzyków Tria. Bardzo jestem ciekaw, jak podobał się Państwu występ Confusion Project z wokalistką Simoną de Rosa, który miał miejsce 2 sierpnia. Czekam na przesłane mi opinie. Teraz już słuchamy Mazurka numer 4. To było 1275 wydanie Bliżej Jazzu. Audycję realizował Przemek Kamiński, przygotował i prowadził Mirosław Dziewa. Do usłyszenia.

Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Słyszałeś?